0: Oke oke Mumbi. Tushi aku nomba. Sorry bachee. Busheni pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasurer. Mane fuma fuma sana panse. Busha Mumbi alifia bwino.
0: Oh, Mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili uko kaba, no kuluka. Mulete ntala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuite na maka. Tia ntu mutuwari kuchipatala, no mbalini, na kwate fishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba eko wa papamulu, pafia kula ndapo kuli meeting. Uko koloku ndapwa kulabika umweyo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalwa isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la po wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.